0: Okay, ready?
1: Fajn Rádio Instagram, Fajn Rádio TikTok. Fajn Rádio Instagram a Fajn Rádio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
2: Duh.
1: Hledej Fajn Rádio.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: You ready? Back to this hit.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.